kładą uczucia i dumani rucze. Najlampadu rozule, nantaumo gampa,